0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audicija v języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego poinformujemy o dzisiejszym posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Opowiemy o Polukniu, które obchodzi 335-lecie założenia. Grażyna Golubowska przedstawi bogatą i znaczącą dla Litwy historię tego miasteczka. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju.

0: Przewodniczący Sejmu Józef Olekas uważa, że należy stworzyć dzieciom na Litwie warunki, w których nie będą bali się zgłaszać przypadków doświadczonej przemocy seksualnej. Mówił o tym po spotkaniu z arcybiskupem wileńskim Gintarasem Gruszasem. Przewodniczący Sejmu i arcybiskup spotkali się po informacji prokuratury o przekazaniu do sądów spraw dotyczących przestępstw seksualnych wobec osób niepełnoletnich, o które oskarżeni są księża. Zdaniem Olekasa, aby zapobiegać podobnym przestępstwom, inicjowane są zmiany w prawie. Z kolei arcybiskup Gintaras Gruszas powiedział, że Kościół będzie kontynuował współpracę z organami ścigania. W społeczności kościelnej mają być również prowadzone rozmowy na temat tego, jak rozpoznawać przemoc seksualną oraz inne niewłaściwe zachowania wobec dzieci. Jak informowano wcześniej, do sądów skierowano dwie sprawy, w których księża są oskarżeni o przestępstwa seksualne wobec dzieci. Jeden z księży, Tadas Świadawiecius, jest oskarżony o przestępstwa seksualne wobec 11 osób niepełnoletnich. Według organów ścigania przestępstwa miały być popełniane przez 23 lata. Świadawiecius przyznaje się do winy i zwrócił się o zwolnienie ze stanu kapłańskiego. Drugi ksiądz, Ryszard Piecion, jest oskarżony o posiadanie pornografii dziecięcej. W jego sprawie nie ma osób pokrzywdzonych. Piecion nie przyznaje się do winy. Posłowie proponują utworzenie publicznego rejestru, w którym publikowane byłyby nazwiska osób, które popełniły przestępstwa seksualne wobec dzieci. W Sejmie zarejestrowano poprawki do ustaw przewidujące takie rozwiązanie. Proponuje się, aby lista była publikowana na stronie internetowej i dostępna dla każdego bez konieczności wcześniejszej rejestracji. Dane w wykazie byłyby publikowane przez 5 lat od ogłoszenia wyroku sądowego. Po upływie tego okresu zostałyby usunięte z listy. Zasady prowadzenia wykazu, udostępniania, aktualizowania i usuwania danych określałby rząd lub upoważniona przez niego instytucja. Jeśli Sejm zatwierdziłby proponowane zmiany, weszłyby one w życie od przyszłego roku. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego odrzuciła w piątek propozycję radnego Daniela Ilkiewicza dotyczącą powołania tymczasowej komisji do spraw upamiętnień historycznych. Inicjatywa miała stworzyć mechanizm pozwalający systemowo oceniać, kto i w jaki sposób jest honorowany w przestrzeni publicznej rejonu. Jednym z głównych impulsów do jej powołania była ciągnąca się od miesięcy sprawa ulic imienia kardynała Henryka Gulbinowicza i nieodebranego mu tytułu honorowego obywatela. Rozmawiam z radnym samorządu rejonu wileńskiego Danielem Ilkiewiczem. Dzisiaj odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, ale właśnie przed początkiem posiedzenia przy gmachu samorządu miała miejsce też pikieta. W jakiej sprawie mieszkańcy pikietowali?
1: Dzisiaj złożyłem projekt uchwały w sprawie powołania komisji do rozpatrywania kwestii związanych z upamiętnieniem pamięci historycznej w terenie samorządu rejonu wileńskiego. I jako taki bardzo wybitny przykład tego, że musimy taką komisję mieć i niektóre sprawy jeszcze uzasadnić, takim jest sytuacja upamiętnienia kardynała Henryka Gulbinowicza. Jego imieniem nadal nazwane są ulice w rejonie wileńskim, a on wciąż posiadał również tytuł honorowego obywatela rejonu wileńskiego i dlatego akurat mieszkańcy też i przedstawiciele organizacji pozarządowych przyszli powiedzieć o tym, że nie chcą mieć takich ulic, no po prostu, bo to też jest dla nich przykre.
0: Ale to już nie po raz pierwszy była podnoszona kwestia przemianowania ulic w rejonie i ciągle się nie powodzi. To taka jakby walka z wiatrakami.
1: Zresztą się nie zgodzę, ponieważ akurat gdy złożyłem pierwsze projekty uchwały, no tak, nie zostały przyjęte przez samorząd, ale natomiast przedstawiciel rządu się zwrócił do sądu i sąd chyba, że wkrótce już też swoją decyzję nagłośni. Gdy mówimy o ulicach i jest ich więcej niż dwie, na dany moment liczę aż 6 w rejonie wileńskim. Natomiast gdy chodzi o tytuł honorowego obywatela, ta kwestia też została odrzucona przez Radę, ale też muszę zauważyć, że akurat dzisiejszy projekt uchwały mówi o tym, aby też uzasadniliśmy, jak akurat jest z tytułami obywatela honorowego, nie tylko w sprawie Gulbinowicza. I tak, dzisiaj projekt ustawy został odrzucony, ale też jak gdyby nie odmawiam się od tego, że mogę się dalej zwracać do instytucji. W takim wypadku chciałbym też się doczekać nagłośnienia sądu, jak przemówi względem ulic i w takim razie też później się zwrócić do przedstawicieli.

0: przedstawiciela rządu, żeby też przemówił o tym, jak musi postanowić samorząd względem obywateli honorowych. Więc tak, jest to rozłożone w czasie, jest to kwestia tego samego Gulbinowicza, albo też innego upamiętnienia, jak na przykład Gagarina Jurijego, ponieważ też mamy wnioski instytucji, że akurat taka nazwa ulic w Zujunach no, nie może mieć miejsca, natomiast samorząd jeszcze wciąż no, ma taką ulicę. I co to oznacza w praktyce? Że też musimy taką kwestię rozstrzygnąć i akurat komisja mogłaby rozstrzygnąć taką kwestię, ale niestety dzisiaj ten projekt uchwały no, nie został uchwalony.
1: W sprawie kardynała Gulbinowicza minister sprawiedliwości wcześniej wypowiadała się, że to muszą mieszkańcy sami podjąć decyzję, przemianować czy nie. Z kolei w tym tygodniu powiedziała, że należy zmieniać, czyli to już stanowisko się po trochu jednak zmienia.
0: Ja bym się cieszyłem, żeby takie postanowienie było, pani minister, jednak ja tego z jej komentarzu nie usłyszałem. Powiedziała, że gdy ją zapytano o to, czy powinna być takie ulice na Litwie, odpowiedziała, że samorząd rejonu wileńskiego ma podjąć decyzję, ale ja świadomie nie usłyszałem tego, że powiedziała, że ma podjąć jak gdyby decyzję o zmianie. Usłyszałem po prostu, że musi podjąć decyzję i ona akurat przemawiała na ten temat też jeszcze wcześniej i mówiła, że akurat to jest kwestia samorządu i że ona nie może tego oceniać. Więc ja to tak nie słyszę, ale bardzo chciałbym usłyszeć, żeby minister sprawiedliwości Litwy tak powiedziała, bo też jest wielkim autorytetem dla rządzących w samorządzie rejonu wileńskiego, gdzie akurat większość polityczną stanowi ta partia, czyli mówię o akcji wyborczej.
1: Może ta w ogóle sprawa ruszy z miejsca w związku z obecnymi skandalami, które tutaj właśnie nagłaśniamy i poruszamy odnośnie pedofilii w stosunku do nieletnich przez księży, więc może to orzeczenie sądu też będzie wkrótce nagłośnione, wypowiedziane i to się zmieni jednak.
0: Mam bardzo wielką nadzieję, że tak to będzie, bo ofiary pedofilii niestety, ale ten taki proces no, muszą przeżywać od nowa, gdy publicznie widzimy informacje powiązane z takimi przestępstwami. I bardzo bym chciał, żeby w ogóle nie musielibyśmy dyskutować o takich problemach, ale też nie możemy zamknąć oczu i widzimy, że takie przestępstwa są popełniane, ale my natomiast musimy zacząć też od po prostu od siebie. I ja natomiast myślę, że też w rejonie wileńskim musimy postanowić, aby no nie mielibyśmy jakiegoś takiego upamiętnienia honorowego dla takich osób, którzy po prostu pełnią takie przestępstwa i dlatego składam takie projekty. Ale bardzo, bardzo mi jest szkoda, że dzisiaj Rada nie podjęła decyzji, aby komisja mogła działać i też tą kwestię rozstrzygnąć. Mam nadzieję, że jak też orzeczenie złoży sąd, będzie to też dobrym powodem dla Rady powrócić do kwestii Gulbinowicza i innych w rejonie wileńskim.
1: No pomimo tego, że Rada nie poparła Pana decyzji, Pan nie upuszcza rąk. Pan będzie dalej w tym kierunku pracował.
0: Na pewno nie. Jak już wspomniałem w dzisiejszej rozmowie, bardzo czekam na orzeczenie sądu i z tego też będzie widoczne, w jakim stosunku prawnym możemy dalej działać i w takim wypadku też nie rzucam możliwości no, zgłosić te pytania do przedstawiciela rządu, gdy chodzi nie tylko o nazwę ulic, bo już przemówił na ten temat ten przedstawiciel, ale też na temat akurat honorowego obywatela. Myślę, że po prostu taka sytuacja nie może mieć miejsca w demokratycznym, współczesnym państwie.
1: Była to rozmowa z radnym samorządu rejonu wileńskiego Danielem Ilkiewiczem. Premier mówi, że nie jest zadowolony z tempa zakupów uzbrojenia. Tak Mindaugas Sinkevičius skomentuje informacje opublikowane przez kontrolę państwową, według których system zakupów uzbrojenia nie nadąża za potrzebami wojska. Audyt wykazał, że w sektorze obronnym odsetek niezrealizowanych zakupów w ciągu 2 lat wzrósł 2,5-krotnie, a proces podejmowania decyzji mógł przebiegać sprawniej. W odpowiedzi na wnioski kontroli państwowej minister ochrony kraju zapowiedział, że jesienią przedstawi rządowi projekty ustaw, które mają przyspieszyć zakup uzbrojenia i sprzętu wojskowego. W tegorocznym budżecie Litwa zaplanowała przeznaczyć na obronność 5,38% PKB, czyli około 4,8 miliardów euro. Przedstawiciele władz twierdzą, że w przyszłym roku udział wydatków na obronność również powinien wynosić co najmniej 5% PKB. Zbliża się sezon grzewczy, jednak minister energetyki Łukasz Sawicka stwierdził, że obecnie nie jest rozważany powrót ulgi w podatku VAT na ogrzewanie. Powiedział o tym w wywiadzie dla portalu LRT.lt. Minister uważa również, że na tym etapie nie byłoby odpowiedzialne prognozowanie, jakie będą ceny ogrzewania w nadchodzącym sezonie. Mówiąc o cenach gazu, Sawicka wyraził nadzieję, że ministerstwo w najbliższym czasie będzie mogło poinformować o możliwościach zakupu gazu ze Stanów Zjednoczonych. Minister energetyki stwierdził także, że dość gwałtowny wzrost cen biopaliwa wynika z sytuacji rynkowej. Jego zdaniem problem ten można byłoby rozwiązać poprzez zwiększenie podaży. Służba Badań Specjalnych odmówiła wszczęcia postępowań przygotowawczych w sprawie działań samorządu Wilna oraz Wileńskiego Okręgowego Centrum Gospodarki Odpadami związanych z kryzysem śmieciowym w regionie. Samorząd Elektryn zwrócił się do Prokuratury Generalnej o ocenę, czy decyzja Centrum Gospodarki Odpadami o kierowaniu zmniejszanych odpadów komunalnych z regionu Wileńskiego na składowisko w Kozakiszkach jest zgodna z prawem oraz jakie mogą być jej konsekwencje. Wcześniej samorząd Elektryn sprzeciwiał się decyzji Wileńskiego Okręgowego Centrum Gospodarki Odpadami oraz kierownika operacyjnego do spraw sytuacji nadzwyczajnej w stolicy, zgodnie z którą od 14 lipca wszyscy przewoźnicy odpadów z regionu Wileńskiego mieli kierować je do Kozakiszek. Do 2030 roku, kiedy przypada 600. rocznica śmierci księcia Witolda Wielkiego, w Trokach, w pobliżu zamku, stanie nowy pomnik. W lipcu odrestaurowano drewnianą rzeźbę w latce, która stoi tam już od 3 dekad. Samorząd rejonu Trockiego kontynuuje realizację projektu nowego pomnika Witolda Wielkiego. Moim zdaniem jest to ważny projekt nie tylko dla Trok, ale dla całej Litwy. Witold Wielki jest nierozerwalnie związany z historią Trok, a jego rola w umacnianiu państwowości Litwy i dążeniu do uzyskania statusu królestwa jest wyjątkowa, powiedział mer rejonu Trockiego Andrius Szetiawicius. Jak poinformował, znane już są zarówno miejsce, jak i koncepcja artystyczna pomnika. Monument zostanie ustawiony na Wyspie Karaimskiej w pobliżu zamku w Trokach. Poluknie w rejonie Trockim obchodzi w tym roku jubileusz 335-lecia pierwszej historycznej wzmianki o miejscowości. Miasteczko to ma bogatą historię i silne tradycje. Wywodzą się z niego słynne rody, swą pracą i działalnością społeczną zasłużone dla Litwy. Opowiada o tym Grażyna Golubowska, prezeska wspólnoty lokalnej Dienmidis w Polukniu.
2: Poluknie obchodzi jubileusz 335-lecia założenia. Jaka historia jest tego pięknego miasteczka?
3: W tym roku obchodzimy ten piękny jubileusz, a pierwsza wzmianka pisemna o Polukniu pochodzi z 10 lipca 1691 roku. No i dotyczy ona sporu granicznego o łąki pomiędzy właścicielami dworów w Polukniu i Trakiszkach. Dlatego w tym roku i obchodzimy ten piękny jubileusz. Większe obchody to już są po raz drugi. Pierwszy raz obchodziliśmy jubileusz przed 15 laty. W 2011 roku też z okazji tego jubileuszu wyświęciliśmy herb Poluknia, czyli w tym roku też możemy powiedzieć, że obchodzimy 15. rocznicę zatwierdzenia i wyświęcenia herbu Poluknia i gminy, który był zatwierdzony na mocy dekretu prezydenta Republiki Litewskiej z dnia 25 lutego 2011 roku, a dokładnie w kościele naszym parafialnym był wyświęcony 24 czerwca tegoż roku. Więc może opowiem, jak wygląda nasz herb, no bo miasteczko, które posiada herb, no to jest już takie niebyle jakaś wieś. Więc na naszym herbie Poluknia faluje, może bym powiedziała, srebrna wstęga symbolizująca naszą rzekę Luknę. Od nazwy rzeki Także powstała chyba i nazwa naszej miejscowości. Nieprzypadkowo ta wstęga widnieje na herbie, bo miejscowość była usadowiona po

obu stronach rzeki. Na początku to była wieś ulicówka, a obecnie już się rozrasta osiedle, jest dużo napływowej ludności. Tu muszę się pocieszyć, że miałam zaszczyt wspólnie z wspólnotą i starostwem uczestniczyć w procesie tworzenia herbu. Był to proces długi, chyba około 10 miesięcy trwał. Uzgadnialiśmy, jeździliśmy do zarządu, który działa przy prezydenturze, więc było to bardzo ciekawe doświadczenie. No więc już mówiliśmy, że mamy obchody jubileuszowe miasteczka Połuknie, herbu. Mamy także jeszcze kilka takich ważnych dat. W tym roku, 17 lipca, obchodziliśmy 250. rocznicę z okazji urodzin Jana Fryderyka Wolfganga. Jest to być może trochę zapomniany, niedowartościowany profesor Uniwersytetu Wileńskiego, ale to był wybitny uczony XIX wieku, farmaceuta, farmakolog, wieloletni kierownik apteki uniwersyteckiej. Pracował w dziedzinach medycyny, chemii, zoologii oraz swojej ulubionej botaniki. Właśnie w Połukniu prowadził też wiele, wiele badań nad florą i fauną. Są takie wspomnienia, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Opowiedziała mi kiedyś pani Genoefa Harewicz, która już dzisiaj niestety nie żyje, że jej babcia opowiadała, że tu był taki uczony pan. Ludzie zbierali różne zioła i nieśli do pana, a później jak była potrzeba, jak ktoś był chory, to zawsze w dworze mieli jakąś pomoc, pouczano ich, jakie zioła są, na jakie dolegliwości. Przy profesorze chciałabym wspomnieć o całej jego rodzinie. Syn profesora, Ksawery Wolfgang, także był wybitnym uczonym i prowadził badania w Druskininkach, badał, propagował wody w tej miejscowości, więc jest także pochowany na cmentarzu w Druskininkach i samorząd miasta dba o jego grób. Miał także profesor 5 córek. I jedna z nich, Aleksandra Wolfgang, jest od niedawna odkryta, tak jakby kobieta w cieniu mężczyzn, jako literatka i jako botaniczka, bo chyba razem z ojcem prowadziła też badania, tworzyli herbarium botaniki litewskiej, także robiła tłumaczenia z francuskiego na polski, pisała artykuły też do magazynu w Druskinikach, gdzie redaktor był jej bratem. Na początku pisała potajemnie pod nazwiskiem męskim, natomiast zawdzięczając pani doktor Redzie Griszkajtę, pracowniczce Litewskiego Instytutu Historii, ta kobieta została wyłoniona z tego zapomnienia i mamy piękną książkę o Połukniu, bardziej być może o tej córce Fryderyka Wolfganga. No i muszę powiedzieć, że tej rodzinie także zawdzięczamy początki parafii, bo profesor Jan Fryderyk Wolfgang ufundował pierwszą kaplicę w Połukniu, mimo że sam był innego wyznania, był luteraninem, ale jego żona i córki były katoliczkami, więc dla swojej linii żeńskiej i dla mieszkańców oczywiście byłych w Połukniu wybudował kaplicę. Cała linia damska tej rodziny jest pochowana u nas na cmentarzu w Połukniu, obok tego miejsca, gdzie była kaplica, a następnie kościół. Natomiast
sam Fryderyk Wolfgang jest pochowany przy obecnym Urzędzie Stanu Cywilnego, a na cmentarzu luterańskim i bardzo się cieszę, że przed bodajże 3 laty pomnik Jana Wolfganga wrócił na miejsce pochówku profesora, bo aż około 60 lat przyleżał na cmentarzu na Rosach. Oczywiście bardzo się cieszymy, że był też zachowany, a nie pokrojony i wykorzystany na przykład na bruk. Także z pamiątek historycznych mamy 2 krzyże powstańców styczniowych, pod którymi są mogiły tych żołnierzy, którzy walczyli o wolność waszą i naszą, więc te bitwy na terenie Mamowia, gdzie były tereny zabagnione, 1 czerwca 1863 roku były stoczone bitwy, no niestety powstańcy ponieśli klęskę, ale chcę tu zaznaczyć, że mimo czasów sowieckich krzyże nie były zniszczone. W 1924 roku rząd polski drewniane krzyże zamienił na betonowe i te krzyże od 1924 roku upamiętniają te miejsca. Nie były zrujnowane mimo niedogodnej polityki, a proszę sobie wyobrazić, że były to pola orne, więc ludność miejscowa zachowała i zawsze pamiętała. My jako wspólnota też dbamy. Staramy się o środki. Już w ciągu 30-lecia w trakcie niepodległości odnawialiśmy te krzyże, aby wyglądały pięknie, więc tu też pamiętamy. Jako wspólnota Dien Medis, która była założona w 2002 roku, też piszemy różne wnioski, staramy się o dofinansowanie na renowację pomników, które są na starym cmentarzu. Był to pomnik Emilii Wolfgang, który jako jeden tylko pozostał od całej rodziny Wolfgangów. Jak już wspominałam, że linia damska jest pochowana, ale niestety do naszych czasów został tylko ten jeden pomnik, więc wykonaliśmy renowację. I także mamy pięknego anioła pomnik, który był odlany w Warszawie i na Litwie mamy tylko bodajże 3 takie okazy pomnika. Jeden z takich aniołów jest też na Rosach, więc zapraszam też zwiedzić ten cmentarz, bo no, to jest też nasza część kultury i historii naszego miasteczka. Także dbamy o pomnik księdza Czesława Falskowskiego, który mieszkając u Wolfgangów odprawiał mszy w byłej kaplicy, a także mieszkając w Polukniu napisał kazania roratowe, więc ta książka jest także w archiwum. No i przed kilkoma laty w Bibliotece Narodowej była wystawiona książka Adama Mickiewicza Poezja. I był to tomik poezji Adama Mickiewicza, który nabył Jan Wolfgang dla swojej córki z dedykacją. Jest to najlepiej zachowany okaz tych pierwszych 300 książek poezji Adama Mickiewicza, bo Emilia Wolfgang jako ostatnia z Wolfgangów, z rodziny Wolfgangów, zapisała swoją bibliotekę na korzyść Uniwersytetu Wileńskiego, a także kilku klasztorów, więc dobrze zachowany tomik był prezentowany w Bibliotece Narodowej i też z dopiskiem, że to biblioteka Wolfgangów w Polukniu.
kolejny jubileusz. W tym roku obchodziliśmy 120-lecia założenia naszej parafii. Więc

0: Na ufundowanej przez rodzinę Wolfgangów kaplicy po około 70 latach stanął kościółek drewniany z wysokimi wieżyczkami. Moja babcia, która mieszkała i pochodziła z Rudominy w rejonie Wileńskim, kiedyś tak wspominała, jak moi rodzice przenieśli się do Połuknia, wspominała, że kiedyś byłam na feście w Połukniu. Tam jest taki wysoki, wysoki kościół, a schody jego dosłownie wchodzą od razu na drogę. Więc niestety ten kościół do naszych dni się nie zachował. Zostało jedno zdjęcie tak zrobione z boku, bo w tym roku jest taka też krwawa rocznica w historii naszego Połuknia. W 1941 roku, 25 czerwca, hitlerowcy spalili kościół i zeszczelili byłego księdza proboszcza Packiewicza. Zginęło także jeszcze kilku mieszkańców i zaszczelono organistę. Więc pozostało kilka wspomnień, napisali też swoje dzienniki, jako oczyma dziecka, które niektórzy to widzieli. Także ta zbrodnia była i jest badana przez Instytut Pamięci Narodowej w Polsce. No i kolejnym takim też jubileuszem jest 65 lat od założenia pierwszej klasy w języku litewskim w Połukniu. A pierwsza klasa w języku litewskim składała się z 7 uczniów. No i w chwili obecnej szkoła litewska się rozrasta. Natomiast tylko pozwolę sobie przypomnieć, że gimnazjum imienia Longina Komolowskiego w Połukniu w ubiegłym roku inaugurowało piękny jubileusz 110. rocznicy polskiej oświaty w Połukniu. No niestety w tym roku taki cień smutku, obchodząc święto Połuknia, ponieważ szkoła imienia Longina Komolowskiego i podległa reorganizacji została przyłączona do szkoły w Lędwarowie, więc nie wiemy, czy jeszcze przetrwamy, ale korzystając z okazji, chciałabym zapraszać polskie, szczególnie polskie rodziny, poszedł do polskich szkół, aby ta tradycja, historia trwała. Przecież różnorodność jest bogactwem, upiększa naszą ojczyznę Litwę. Także chcę się pocieszyć, że nasza mistyna, choć być może nie jest taką dużą i sławną, znaną z jakichś tam dziejów, ale na swoim koncie już ma 3 książki, gdzie są opisane ludzie, idee historyczne.
1: Була то розмова з Гражиною Голубовською, президентом спільноти «Локальний ден медіс» в Полукню. А я в імені організаторів запрашам на юбілеушові обходи під гаслем «Полукні вчора, дісі, ютро», які відбудуться ютро. І тиля на діс. Дякую панству за увагу і жичу уданого вікенду. Рената Дунеєвська, до услышання.